0: fun ese mi ati imole si pa ona mi be ni oro re ni mo pa mo luka ya mi kemi ko ma ba se si o Jesu ni oro iye na e ja jo ma gbo
1: ikani toja le jako to tan kari aye
2: gbogbo wa ni gboro ti mo ki lo nga bun
3: aspapa o mo pope oni moji ibi gbangba to wa degun gedere
1: ayo ati idunu yin lo je wa logun
4: we happy people we make you happy we happy
1: pelu diamond fm igbadun ti o lopin ni
5: after working kiloku igbadun loku ta wa je
1: ani ninu ohun gbogbo aye ope tun yo
6: se olorun oboju mi je
1: awon ti wa ni o diamond fm ikanni alayo ni wa
6: se olorun.